0: Papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
3: papuchalk,
0: papuchalk.
4: V horkých dnech vás osvěží vlny Radia Proglas.